0: nakaza gwanya zikana hore
1: to
0: mlaka mlaka jantara kale makapa ma nkwanshi nkwanyunu wakeba ngoyu aye nku ayi kwashina ne bakakeba banka kasa gratia.